i czy chłopaka mam. Czemu zmieniłam swój styl? Kogo słucham, ile mam płyt? Kiedy wypuszczamy nowy klip? No i z kim?